Ćao ljudi, mi smo Divoli i Marko, a vi slušate Nightshift Radio Show na TDI Radio.